0: Ma man, hit is glai, lepo se še. Mala, ko si z mano, daj fau na airplane mode.
1: Daj no.
0: Mala. Ja naredimo za...
1: Morje.
0: Veš, kak veš?
1: Mala, mala,
0: mala,
1: mala.
0: Okej.
2: Okay. I love you, babe.